0: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Medix.
1: Colorado.
2: You're listening to Color Radio.
3: Вы слушаете Colorado.
4: Вы слушаете Colorado.
5: Colorado.
6: Послушаешь Colorado.
7: You're listening to Color Radio.
8: You know how they're awesome, they're all awesome.